Jak to mnie tylko zdąży, to go dam po papce. Oj dziewczyna dzisiejsze nie chcą mieć podłogi i wcale nie umieją gotować pierogi.